0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

Super FM. Radio Super FM. Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina. W samym sercu.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: I po reklamie.
4: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Frama.
1: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
2: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
3: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
0: I po reklamie.
4: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
5: Odliczamy godziny. Maja Chwańska zagra dziś w finale French Open. Najbliższy współpracownik Załęckiego w Polsce rozmawia o skandalu związanym z UPA. Dekadę dłużej ma potrwać budowa łódzkiego tunelu średnicowego.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński, dzień dobry. A może być jeszcze lepszy, bo Maja Chwalińska zagra dziś o wielkoszlemowe zwycięstwo. Na kortach Rolanda Garrosa może przejść do historii tenisa. A o 15:00 zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrijewą. Na razie Maja wygrała w Paryżu 9 meczów. Jak zagrać, by wygrać ten najważniejszy 10? Podpowiada odkrywca talentu Mai Paweł Kałuża, który w Dąbrowie Górniczej był jej pierwszym trenerem.
6: Maja powinna się skupić na swoim tenisie, czyli grać ten swój magiczny tenis, bawić się na korcie. Ona już jest wygraną tego turnieju, realizować założenia sztabu, który tam z nią jest i postawić tą kropkę na D.
7: Większość komentatorów mówi, że Maja reprezentuje taki troszeczkę inny styl. Mógłby pan powiedzieć, o co chodzi, jak to pana zdaniem wygląda?
6: Znaczy, na pewno ten tenis jest inny pod tym względem, że to jest tenis bardzo techniczny, kreatywny, różnorodny, precyzyjny, takie szachy tenis. Ten obecny tenis kobiecy jest taki siłowy, kto mocniej wygeneruje tą siłę, kto szybciej punkt zdobędzie, a Maja po prostu gra w tenisa.
5: Z Pawłem Kałużą rozmawiał Grzegorz Kozioł, a ja przypominam wielki finał o 15:00. W Dąbrowie Górniczej przygotowano już strefę kibica. Fani nie mają wątpliwości, kto dziś się wygra.
8: Tylko zwycięstwo, nie ma innej opcji.
9: Czekamy na więcej, na pewno będziemy kibicować. Jest to super, naprawdę to jest coś niesamowitego dla nas.
10: Maja, udowodniłaś, że można grać wielki tenis, nawet jeśli nie jest się na top 10-20. Dasz radę w finale, wygrasz.
5: Na Telebimie mecz obejrzy około 1000 kibiców. Do Polski przyleciał najbliższy współpracownik prezydenta Ukrainy, generał Kirył Budanow. Wczoraj przyjęto go w kancelarii prezydenta i MSZ-cie. Dziś ma rozmawiać z ministrem obrony. Rozmowy dotyczą nadania ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało w Polsce powszechne oburzenie. 2031 to nowa data zakończenia budowy tzw. tunelu średnicowego pod Łodzią. Oznacza to, że inwestycja ma być gotowa 10 lat po pierwotnym terminie.
4: Sobota z Radiem Super FM.
11: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
2: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Najbardziej nastrojowa, plenerowa scena Szczecina wraca do życia. Właśnie dziś rusza 19 sezon Różanego Ogrodu Sztuki. Przed nami 3 miesiące pełne muzyki, tańca i warsztatów pod chmurką. Czerwiec na Różance to idealny miks relaksu i kultury dla każdego. W każdą niedzielę w samo południe na scenie zaprezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. Soboty należą do rodzinnych warsztatów artystycznych, a przez cały czas możecie korzystać z plenerowej, różanej czytelni. Ale to nie wszystko. Wraca absolutny hit szczecinian, czyli różankowe potańcówki. Najbliższa już jutro od 17 do 20. Z kolei pod koniec miesiąca, 27 czerwca, startuje drugi sezon uwielbianej jogi na trawie. Pamiętajcie tylko o zabraniu własnych mat. A jak wygląda plan na ten weekend? Dziś o 12 ruszają rodzinne warsztaty projektowania plakatów. Róża z plakatu. A jutro w samo południe posłuchacie klasyki i nie tylko. Podczas koncertu spotkanie z akordeonem. Natomiast po południu wspomniana już pierwsza w tym sezonie potańcówka. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Różany Ogród Sztuki zaprasza do końca sierpnia. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię pół na pół. To spektakl, który w zaskakujący sposób łączy czarny humor z poruszającymi wątkami rodzinnymi. Sztuka bawi, ale też zmusza do głębszej refleksji nad tym, jak przeszłość kształtuje nasze obecne relacje. To ważny i bardzo życiowy komentarz na temat lojalności i osobistych dylematów, w którym każdy z nas może odnaleźć cząstkę siebie. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. Prognozy są bezwzględne. Za 25 lat ponad 1/3 mieszkańców Polski przekroczy 60 rok życia. Jak zaopiekujemy się tak ogromną grupą społeczną i jak oni sami chcą przeżyć ten czas? Dom Niespokojnej Starości to słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Prawie jak manifest pełnego wykorzystania ostatnich lat życia, bez oglądania się na metrykę. W trakcie wieczoru twórcy stawiają pytania, które rzadko zadajemy publicznie. Na co tak naprawdę można być za starym? I czy starość musi wiązać się ze wstydem przed czerpaniem z życia pełnymi garściami? Do spektaklu zaproszono grupę szczecińskich seniorów, dzięki czemu fikcja miesza się z prawdziwym życiem. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Sobota z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Autopromocja.
2: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
3: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
12: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Hey! Hybrydowe SUV-y BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
14: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
15: Wczoraj burzowo, dziś spokojniej. Za chwilę o pogodzie. Potem rodzinna tragedia na drodze w Lubuskiem. Będzie też Maja Chwalińska o nagłym wzroście popularności.
1: Super FM. Wiadomości.
15: Marcin Krzemiński. Po burzowym i deszczowym piątku dziś pogoda powinna dać nam nieco więcej wytchnienia. Możemy liczyć na rozpogodzenie, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
16: Znaczna poprawa pogody. Temperatury maksymalne wyniosą od 20 do 24 stopni. Zachmurzenie będzie już na ogół zmienne, z większą ilością rozpogodzeń niż w poprzednich dniach.
15: No ale w nocy nad Polskę nadciągnie kolejny front atmosferyczny, który przyniesie przelotny opad deszczu. Jutro znów będzie burzowo, ale nadal bardzo ciepło. Na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28 stopni. Rodzinna tragedia na Krajowej 27 we wsi Świdnica, niedaleko Zielonej Góry. W wypadku zginął 54-letni mężczyzna, jego 48-letnia żona i 21-letni syn i zarazem kierowca trafili do szpitala. Według wstępnych ustaleń rodzina jadąca Fiatem Punto zderzyła się z dzikiem, potem auto dachowało. Mimo reanimacji nie udało się uratować ojca rodziny. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogą wojewódzką numer 279. Władimir Putin stwierdził, że nie widzi powodu, by spotkać się z Władimirem Zełenskim. Rosyjski dyktator powtórzył, że wojna z Ukrainą skończy się dopiero wtedy, gdy Rosja osiągnie cele, które sobie założyła. Przypomnę, że prezydent Ukrainy napisał wcześniej list otwarty, wezwał Putina do bezpośrednich rozmów. Drożej na stacjach paliw w weekend i w poniedziałek. Jak podało Ministerstwo Energii, za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. To 6 groszy więcej niż wczoraj. 98 w górę o 11 groszy do 6,63, a olej napędowy o 8 groszy do 6,48 zł za litr. Godziny dzielą nas od finału French Open. Kibice Mai Chwalińskiej coraz mocniej zaciskają kciuki. O jej meczu z Mirrą Andrijewą mówi cały świat. Ona sama trzyma dystans.
17: Oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
15: Początek meczu o 15:00.
14: Sobota z Radiem Super FM.
0: Super FM. Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama. Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
2: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyśleć.

0: Ryba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Sobota z Radiem Super FM.
3: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.
2: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe? W Fabryce Wody każdy dzień to nowa dawka atrakcji. Wodne szaleństwo, sportowe wyzwania, kreatywne warsztaty, gry zespołowe i

0: EU i zapisz dziecko już dziś.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
6: Długi weekend na drogach, za chwilę piątkowe dane policji. Potem co z żołnierzami obiecanymi Polsce przez prezydenta USA? Ich chrząszcz uwieczniony w Pszczynie.
7: To będą w zasadzie dwa chrząszcze.
6: Bo jeden dotrze, a jakże, ze Szczebrzeszyna.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Szamiński. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Amerykańskie wojsko wciąż nie otrzymało jasnych wytycznych z Pentagonu dotyczących realizacji zapowiedzianego przez prezydenta USA zwiększenia obecności wojskowej w Polsce o 5 tysięcy żołnierzy, podaje Associated Press. Jak wynika z ustaleń agencji, w armii panuje chaos organizacyjny. Na planowanie operacji nadal nie zostało formalnie doprecyzowane. Szymon Kępka.
8: Donald Trump zapowiedział wysłanie dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy do Polski w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO, ale ta deklaracja nie została jednak przełożona na konkretne, szczegółowe rozkazy wykonawcze Pentagonu. O tym informuje agencja Associated Press. Wstępne założenia mówią o tym, że dodatkowi żołnierze mieliby pochodzić jednak z jednostek już stacjonujących w Europie, a nie być przerzucani bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych. Agencja AP wskazuje też, że seria wcześniejszych zmian decyzji dotyczących rotacji wojsk w Europie doprowadziła do dezorganizacji planów i opóźnień w komunikacji nawet z sojusznikami z NATO. Część żołnierzy miała dowiedzieć się o odwołaniu lub zmianie swoich zadań w ostatniej chwili.
6: Chrząszcz brzmi już nie tylko w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, ale także w Pszczynie. W mieście powstała rzeźba w ramach szlaku baśni, marzeń i gwiazd, mówi burmistrz Dariusz Skrobol.
7: To będą w zasadzie dwa chrząszcze, ponieważ będziemy mieli chrząszcza, który jest zaprojektowany i wykonany przez pana Michała Batkiewicza, bardzo znanego artystę w Pszczynie. Będzie właśnie ostatnim elementem szlaku baśni i dodatkowo dostajemy chrząszcza ze Szczebrzeszyna, za co bardzo dziękuję.
6: A osłonięcie figur już za tydzień, 13 czerwca.
5: Sobota z Radiem Super FM.
9: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

jest Super FM. Super FM, 100% szczecińskie. Radio Super FM.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
3: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
2: Mów szybko, gdzie byłaś.
3: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
2: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
3: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
2: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
7: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: I po reklamie.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
8: Super FM zaprasza.
9: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Najbardziej nastrojowa, plenerowa scena Szczecina wraca do życia. Właśnie dziś rusza 19 sezon Różanego Ogrodu Sztuki. Przed nami 3 miesiące pełne muzyki, tańca i warsztatów pod chmurką. Czerwiec na Różance to idealny miks relaksu i kultury dla każdego. W każdą niedzielę w samo południe na scenie zaprezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. Soboty należą do rodzinnych warsztatów artystycznych, a przez cały czas możecie korzystać z plenerowej różanej czytelni. Ale to nie wszystko. Wraca absolutny hit szczecinian, czyli różankowe potańcówki. Najbliższa już jutro od 17 do 20. Z kolei pod koniec miesiąca, 27 czerwca, startuje drugi sezon uwielbianej jogi na trawie. Pamiętajcie tylko o zabraniu własnych mat. A jak wygląda plan na ten weekend? Dziś o 12 ruszają rodzinne warsztaty projektowania plakatów. Róża z plakatu. A jutro w samo południe posłuchacie klasyki i nie tylko. Podczas koncertu spotkanie z akordeonem. Natomiast po południu wspomniana już pierwsza w tym sezonie potańcówka. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Różany Ogród Sztuki zaprasza do końca sierpnia. Michał Janicki zaprasza do Teatru Kameralnego na Wszystko przez Hrabiego. Scenariusz dotyka ważnego tematu przyjaźni, miłości do zwierząt i do ludzi. Głębokiej więzi emocjonalnej, która przynosi korzyści psychiczne i fizyczne. W Teatrze Letnim Szczecin stanie się sceną wydarzenia absolutnie wyjątkowego. Sztuka muzyki i magii to jedyne takie spotkanie w Polsce. Koncert, w którym potęga muzyki symfonicznej i operowej i filmowej splata się z magią iluzji światowej. Klasy. Niezwykłe głosy, mistrzowskie brzmienie orkiestry, chóry i taniec stworzą widowisko pełne emocji. Kulminacją wieczoru będzie lewitujący fortepian. Program koncertu obejmuje m.in. muzykę Gwiezdnych Wojen, Ogniem i Mieczem, Piratów z Karaibów, Szczęk, Pana Tadeusza, dzieła m.in. Bizeta, Bramsa, Dębskiego czy Gershwina. Wszystko w niezwykłej, widowiskowej oprawie. Przez niemal cały czerwiec Kino Zamek będzie miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej zobaczycie cyfrowo odrestaurowane arcydzieła autorstwa najwybitniejszych reżyserów XX wieku. W programie znalazły się filmy twórców niepokornych i wyrazistych, takich jak Pedro Almodóvar czy Andrzej Żoławski. Nie zabraknie również klasyki kina gatunkowego. Kontynuowany będzie również cykl poświęcony twórczości Andrzeja Wajdy, w ramach którego zobaczycie Człowieka z marmuru. W repertuarze znalazły się także jubileuszowe pokazy Faraona w reżyserii Jerzego Kawalerowicza oraz Wszyscy ludzie prezydenta z niezapomnianym aktorskim duetem Robert Redford i Dustin Hoffman. Wybranym seansom towarzyszyć będą prelekcje, a specjalnym gościem wydarzenia będzie Maciej Drygas, który zaprezentuje swój nagradzany dokument Pociągi. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Sobota z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 kilometrów. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.

0: Karkówka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.
2: Jest 11. Wiadomości Super FM.
3: Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych wynika z raportu GUS-u. Szef kancelarii prezydenta Ukrainy z wizytą w Polsce rozmawiał o skandalu związanym z UPA. Dziś jubileuszowe 30. spotkanie młodych na Lednicy.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzamiński. Bezrobocie w Polsce najwyższe wśród młodych. Najnowszy raport Głównego Urzędu Statystycznego określił stopę bezrobocia w Polsce na poziomie 6%. Jednak wśród grup wiekowych wyróżniają się młodzi od 15 do 24 roku życia. W tej grupie bezrobocie sięgnęło w pierwszym kwartale roku 12,5%. Bezrobocie w tej grupie wiekowej zazwyczaj jest wyższe, mówi ekonomista Witold Orłowski.
4: Pracodawca, mając mimo wszystko poszukując pracowników, będzie wolał kogoś, kto już sprawdził się, kto już gdzieś pracował, kto ma jakieś doświadczenia.
3: Średnia unijna stopa bezrobocia wśród osób wchodzących na rynek pracy jest wyższa i utrzymuje się na poziomie 15%. Szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryło Budanow jest w Polsce i spotyka się z przedstawicielami polskiego rządu. Wczoraj rozmawiał z wiceszefem MSZ-u Marcinem Bosackim. Dziś ma dyskutować z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W tle wizyty ukraińskiego oficjala jest nadanie jednej z jednostek wojskowych imienia bohatera ukraińskiej powstańczej armii.
5: Minister Bosacki przedstawił polskie stanowisko i podkreślił, że decyzja prezydenta Ukrainy wywołała ból i oburzenie w polskim społeczeństwie, które przecież od początku rosyjskiej agresji wspiera broniącą się Ukrainę.
3: Mówi Maciej Wewiór, rzecznik resortu dyplomacji. Papież Leon XIV przybył do Madrytu. Rozpoczął tygodniową wizytę w Hiszpanii, w trakcie której odwiedzi też Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie. 30 raz przejdą przez bramę Rybę. Już dziś jubileuszowe spotkanie młodych Lednica 2000. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Genesis. Hasło ma oznaczać powrót do źródeł i początku historii wydarzenia. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można w Liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animację promującą singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk. Rysunki można oglądać do końca wakacji.
2: Sobota z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Tomasz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.
20: Sobota z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo. Ja się

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
0: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Szukasz półkolonii, z których twoje dziecko wróci szczęśliwe?

0: sympatycznym, nowoczesnym miejscu. Twoje dziecko rozwija pasję, poznaje nowych przyjaciół i spędza czas pod opieką wykwalifikowanej kadry. W cenie pełne wyżywienie, ubezpieczenie oraz bogaty program atrakcji. Jedyne takie półkolonie w Szczecinie. Liczba miejsc jest ograniczona. Wejdź na fabrykawody.eu i zapisz dziecko już dziś.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichymyślnikzasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
3: I po reklamie.
4: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
5: Tragiczny pożar pod Koninem. Znaleziono zwęglone ciało nastolatki. Już 65 osób utonęło od początku roku, wynika z danych policji.

0: Jeszcze tylko 3 godziny.
1: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu.
0: Mówi Maja Chwalińska o finałowym starciu we French Open.
2: Super FM. Wiadomości.
0: Marcin Krzemiński. Tragiczny pożar w Grabcach w gminie Kleczew w Wielkopolsce. Nie żyje 17-latka. Strażacy znaleźli jej zwłoki w jednym z dwóch płonących domków letniskowych w rejonie jeziora Budzisławskiego, mówi Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej.
3: Po przygaszeniu pożaru weszliśmy do środka i napotkaliśmy tam zwęglone ciało drugiej osoby.
0: Drugiej, bo do szpitala trafił poparzony młody mężczyzna, którego strażacy zastali wcześniej przed jednym z domków. Trwa wyjaśnienie, jak doszło do pożaru. Policja przywróciła ruch po tragicznym wypadku na drodze krajowej nr 27 w Świdnicy, niedaleko Zielonej Góry. Przypomnę, wcześniej rano samochód, którym jechała 3-osobowa rodzina, zderzył się z dzikiem i dachował. Nie żyje 54-letni ojciec, do szpitala trafiła jego żona i 21-letni syn, który prowadził auto. Od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób, wynika z danych Komendy Głównej Policji. Dobra informacja jest taka, że od początku czerwca do wczoraj nie zanotowano żadnego utonięcia, choć to akurat wstępne dane. Policja apeluje o niewchodzenie do wody pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających, niepozostawianie dzieci bez opieki oraz reagowanie w razie niebezpiecznego zachowania. Maja Chwalińska ma dziś szansę pójść w ślady Igi Świątek i wygrać wielkoszlemowy French Open. W finale paryskiej imprezy zagra po raz pierwszy, zmierzy się z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą, czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Chwalińska wie, jakie wyzwanie ją czeka i ceni tenis swojej rywalki.
1: No na pewno spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie.
4: Menedżer naszej tenisistki Piotr Szczypka zwraca uwagę na mocne strony Rosjanki.
5: Wiadomo, że ona ma bardzo mocny serwis, jest bardzo stabilna w tych wymianach, trzyma piłkę mocno, kiedy trzeba kończy.
0: Mecz o tytuł w Roland Garros zacznie się około godziny 15:00.
6: Sobota z Radiem Super FM. Super FM.
7: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama. Czy ona
0: Jubileuszowa trasa Natalii Kukulskiej Czy ona jest taka jak ja? Już 4 października w Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Największe przeboje artystki, wyjątkowa oprawa i archiwalne materiały. Koncert, jakiego jeszcze nie było. Muzyczna podróż przez ostatnich 30 lat i więcej. Od Puszka Okruszka do Chopina.
2: Czy ona jest taka jak ja? Do zobaczenia w Szczecinie. Natalia Kukulska.
0: Bilety do nabycia na eventim.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Psychologiczny thriller, który trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Tak, Teatr Piwnica przy Krypcie zaprasza na spektakl Idiota autorstwa Jordiego Casanovasa w wykonaniu Joanny Matuszak i Arkadiusza Buszki. Historia zadłużonego mężczyzny, który zgadza się wziąć udział w pozornie prostym badaniu psychologicznym, szybko przeradza się w niebezpieczną grę pełną manipulacji, niepewności i zaskakujących zwrotów akcji. Idiota to opowieść o ludzkich wyborach, strachu i cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za pieniądze. Spektakl balansuje między thrillerem a czarną komedią. Na wystawie w Filharmonii zobaczycie nie tylko malarstwo, ale także instalacje i obiekty, które stanowią szeroki przegląd sztuki tworzonej przez artystów związanych ze Szczecinem, wykładowców i absolwentów Akademii Sztuki. Wystawa znajduje się w galerii poziom 4 i można ją zwiedzać i w sobotę, i w niedzielę od 12. Natomiast wieczorem, przez niemal cały czerwiec w kinie Zamek, prezentowane są niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców. W ten weekend do obejrzenia Rozmowa Coppoli, Piękność Dnia i Widmo Wolności. W Szczecinie dziś także spektakle gościnne Damski Biznes w Operze na Zamku oraz Niepamięć w Nowej Dekadencji. To historia o relacjach międzyludzkich, o zaufaniu i rachunku, jaki życie wystawi każdemu, prędzej czy później. Na koncert klasy wiolonczeli traficie w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego Akademii Sztuki. W programie utwory Czajkowskiego, Haczatrujana, Haydna. Początek o 17:00, a wstęp jest bezpłatny. Janika to wokalistka ze Szczecina, tworząca w nurtach neo-soul, dream pop i jazz. Dziś wystąpi w klubie Jazzment. Będzie to występ akustyczny w duecie z gitarzystą. Początek o 20:00. W Teatrze Kana zaś o 18:00 koncert Piotra Jaszczura Śnieguły, multiinstrumentalisty i cenionego kompozytora muzyki teatralnej. Tę sobotnią noc w hali Odra szykuje się impreza z muzyką techno, a impreza pod gołym niebem będzie na Wyspie Grodzkiej. To cykl Szpula z największymi hitami lat 90. Będą lasery i muzyka grana z oldschoolowych komputerów. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie, a po więcej zapraszam do kolejnych serwisów.
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Sobota z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
4: Hej! Świętujemy piąte urodziny IKEA Szczecin przez cały czerwiec. W każdy piątek szukajcie ukrytych kart w przestrzeni sklepu i zdobywajcie niespodziewane nagrody. Weźcie udział w warsztatach kultowej niebieskiej torby Frakta i korzystajcie z wyjątkowych ofert IKEA Family. A w restauracji IKEA czeka pyszny zestaw obiadowy za jedyne 15 zł. Świętujcie razem z nami. Szczegóły na ikea.pl/Szczecin. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: I po reklamie.
5: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
6: Za chwilę o spotkaniu ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy. Potem Paryż, bo już minuty dzielą nas od finału French Open. I papież o tym, czy woli Barcelonę, czy też Real.
1: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Zakończyło się spotkanie ministra obrony z szefem kancelarii prezydenta Ukrainy Kryłem Budanowem. Tematem rozmów był kryzys dyplomatyczny między Polską a Ukrainą. Benedykt O'Connor.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z Kryłem Budanowem nie odniósł się bezpośrednio do rezultatu rozmów. Jak poinformował, w rozmowie przedstawił polskie oczekiwania dotyczące decyzji o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem UPA. Dodał też, że pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej nie podlega negocjacjom. Rozmowa z szefem MONU była ostatnim planowanym wydarzeniem w trakcie pobytu Budanowa w Polsce.
6: Dziś, jutro i w poniedziałek nieco drożej na stacjach, chodzi o

0: maksymalne paliw. Jak podał resort energii, benzyna 95 maksymalnie może kosztować równe 6 zł za litr. To więcej niż wczoraj o 6 groszy. 8 groszy więcej z kolei możecie zapłacić za olej napędowy, bo 6,46 za litr. Ważne nie tylko dla mieszkańców Śląska. Dziś i jutro kierowcy muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego w Chorzowie, gdzie dwa koncerty zagra Dawid Podsiadło. W pobliżu obiektu wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu. Szczegóły znajdziecie na stronie Parku Śląskiego. Zmiany w rozkładzie jazdy zapowiedział też Zarząd Transportu Metropolitalnego. Spokój i pokora. To Maja Chwalińska przed meczem z Mirzą Andrzejewą, meczem finałowym wielkoszlemowego French Open.
1: Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię, i zobaczymy, na ile to wystarczy.
0: Początek wielkiego finału z udziałem Mai już za niespełna 2 godziny. Nie wiemy, czy i komu będzie kibicował papież, natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to pytany w drodze do Hiszpanii, czy jest za Barceloną, czy też Realem Madryt, Leon XIV odpowiedział dość dyplomatycznie: papież jest za wszystkimi klubami, Prevost za Realem Madryt. Tym samym oddzielił sprawy, nazwijmy to służbowo, od prywatnych, bo Prevost to oczywiście cywilne nazwisko duchownego.

0: w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: W czerwcu Kino Zamek w Szczecinie zaprasza na święto klasyki filmowej. Przez niemal cały miesiąc będzie tam można zobaczyć niezapomniane dzieła filmowe stworzone przez najwybitniejszych twórców. Wszystkie filmy z tego przeglądu poddane zostały rekonstrukcji cyfrowej, co nadaje pokazom szczególnej wartości. Wśród propozycji Kina Zamek znajdą się zestawy dzieł podpisanych przez twórców niepokornych i kontrowersyjnych jak Luis Buñuel, Pedro Almodóvar czy Andrzej Żuławski. Nie zabraknie tytułów lżejszych i szeroko rozumianego kina gatunkowego jak Milczenie owiec, Donnie Darko czy Casablanca. W trakcie święta klasyki obchodzić będziemy kilka znaczących rocznic. 22 czerwca minie 100 lat od urodzin Tadeusza Konwickiego, a w zamku zaprezentowany zostanie jego ostatni dzień lata. Kontynuowane będą spotkania z Andrzejem Wajdą z okazji setnej rocznicy jego urodzin i pokazany zostanie Człowiek z marmuru. W tym roku minęło 60 lat od premiery Faraona Jerzego Kawalerowicza oraz 50 lat od premiery Wszystkich ludzi prezydenta Alana J. Pakuli z niezapomnianym duetem Redford Hoffman. W bloku poświęconym amerykańskiej klasyce pokazane zostaną Przekleństwa niewinności Sofii Coppoli oraz rzadko pokazywany na dużych ekranach thriller Co się zdarzyło Baby Jane z udziałem Betty Davis i Joan Crawford. Wśród mistrzów kina, których filmy znalazły się w programie szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej, są też m.in. Krzysztof Kieślowski, Jean-Luc Godard, Francis Ford Coppola, Wong Kar-wai oraz Joseph Losey, którego Służący pokazany zostanie przedpremierowo w Szczecinie z nowej kopii po rekonstrukcji 4K i w ramach redystrybucji klasyki filmowej. Gościem wydarzenia będzie klasyk polskiego kina dokumentalnego Maciej Drygas, który zaprezentuje stworzone z archiwalnych materiałów swoje wybitne pociągi. Wybranym seansom towarzyszyć będą specjalne przygotowane wprowadzenia, które przybliżą prezentowane dzieła filmowe. Spotkania z klasyką w kinie Zamek rozpoczną się 2 czerwca od seansu Cinema Paradiso, najpiękniejszego filmu opowiadającego o miłości do kina. A jeszcze w tym tygodniu będzie można zobaczyć Podwójne życie Weroniki Kieślowskiego, Rozmowę Coppoli i 3 filmy Luisa Buñuela. Gorąco polecam.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarszy

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Dziś w programie nieco lżejsza informacja i ze świata wysokobudżetowych i superbohaterskich produkcji filmowych. Nadchodząca kolejna produkcja z cyklu Avengers może stać się najdroższym filmem w historii kina. Jak dotąd tytuł ten należał do produkcji Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy z 2015 roku. Oficjalny budżet tamtego filmu wynosił 447 milionów dolarów, a po uwzględnieniu inflacji kwota ta przekroczyła nawet pół miliarda. Jak się okazuje, studio Marvel konsekwentnie zbliża się do pobicia tego rekordu. Według ostatnich informacji film Avengers Doomsday wraz z kosztami promocji pochłonął już około 700 milionów dolarów. Według doniesień Daily Movies koszt produkcji nadchodzącego filmu wyniósł już ponad pół miliarda dolarów, a na swoją promocję studio zaplanowało dodatkową kwotę kilkuset milionów dolarów. Premiera Avengers Doomsday zapowiadana jest na 18 grudnia tego roku. Po debiucie w kinach film stanie się oficjalnie najdroższym w historii. By przynieść zysk, superprodukcja będzie musiała przekroczyć 1,5 miliarda dolarów wpływów z kas kin. Czy to w ogóle możliwe? Poprzedni film z tego cyklu, Avengers: Koniec Gry, który debiutował w kinach w 2019 roku, zgarnął prawie 3 miliardy dolarów. Ale to było przed pandemią. Przed Marvelem spore wyzwanie. Film musi się udać. Od tego też zależy przyszłość kolejnych produkcji tego studia. Koszty produkcji nowego filmu są ogromne, wręcz niewyobrażalne, ale czy uzasadnione? Film zapowiada się bardzo ciekawie i w kategoriach kina superbohaterskiego może być nawet nowym otwarciem dla studia Marvel, które ostatnio zaliczyło kilka klap. Czego można się spodziewać po tej produkcji? Na razie jest więcej plotek i spekulacji niż faktów. Według dotychczasowych doniesień produkcja ma być epicką historią, w której siły połączą Avengersi, Wojownicy z Wakandy, Fantastyczna Czwórka, Grupa Thunderbolts oraz pierwsi X-Meni. Wrócą Thor i Kapitan Ameryka. Wspólnym wrogiem znanych widzom z już doskonale bohaterów będzie Doktor Doom, ikoniczny przeciwnik z kart komiksów, który w filmie ma odegrać kluczową rolę w eskalacji konfliktu rozgrywającego się na wielu wymiarach rzeczywistości. Osoba od twórcy głównej roli jest bardzo dobrze wszystkim znana, bo obsada jest w ogóle tej produkcji imponująca, na czele z Robertem Downeyem Jr. jako Doktorem Doomem. I nie ma to znaczenia, że aktor ten przez wiele lat grał Ironmana. W nowym filmie Marvel ukryje aktora za maską i tyle. A jeśli doniesienia się potwierdzą, to Avengers Doomsday bardzo zmieni całe uniwersum Marvela. Jeden z reżyserów zasugerował, że widzowie absolutnie nie są przygotowani na ton i kierunek, w którym pójdzie nowy film. Przekonamy się o tym w grudniu, gdy film wejdzie do naszych kin.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Hey! Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Cichy Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za hybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy ulicy Bagiennej 36D. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: I po reklamie. Słuchasz radia Super FM. Na

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Niedawno zakończył się 79. festiwal w Cannes i korzystając z tej okazji, Kino Pionier powraca do słynnych produkcji, które na tym festiwalu były prezentowane w ostatnich latach. Przegląd rozpoczyna się zaś w najbliższy piątek od przedpremierowego seansu Ojczyzny w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, która podczas tegorocznego festiwalu w Cannes przyniosła polskiemu twórcy nagrodę za reżyserię. W mini przeglądzie Pioniera znalazły się wcześniejsze dzieła dwóch reżyserów, którzy w tym roku także zabiegali o Złotą Palmę. Asghara Farhadiego z filmem Bohater i Ryusuke Hamaguchiego z filmem Drive My Car. Pionier powraca do pięknego filmu Wima Wendersa, Perfect Days, do docenionej w Cannes Strefy Interesów oraz do Aftersun. Na życzenie widzów pokazany zostanie słynny Portret kobiety w ogniu, ale też rewelacyjne W gorsecie i Anatomia upadku. Wszystkie te filmy w Cannes odniosły duże sukcesy. Dla poszukujących nowości ma Pionier w te dni w repertuarze Orły Republiki, świetnie przyjęty przed rokiem w Cannes film Tarika Saleha. To ostatnia część głośnej trylogii kairskiej tego reżysera, na którą składają się jeszcze Morderstwo w hotelu Hilton oraz Chłopiec z niebios. Każdy z tych filmów pokazuje z innej perspektywy ostrą krytykę autorytarnego reżimu. W przypadku ostatniej części, ujętej w formie widowiskowego politycznego thrillera, Saleh zastanawia się nad rolą sztuki w służbie propagandy. 10 i 11 czerwca w ramach 17 tygodnia Nowego Kina Francuskiego pokazane zostaną w Pionierze dwa głośne filmy, które przed rokiem w Cannes bardzo się podobały. Młodsza siostra, nagroda dla najlepszej aktorki, i rewelacyjna Nowa fala, nakręcona w hołdzie kinu Jean-Luc'a Godarda. W te dni w kinie Pionier w Szczecinie będzie można poczuć klimat filmowego Cannes, a ja gorąco zapraszam.
0: I Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Najbliższą niedzielę rozpoczyna się 45. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych Młodzi i Film. To najstarsze wydarzenie w Polsce poświęcone debiutom filmowym, na którym w przeszłości widzą po raz pierwszy zaprezentowali się m.in. Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland czy Jan P. Matuszyński. Do tegorocznej odsłony imprezy zgłoszono rekordową liczbę tytułów, spośród których selekcjonerzy wytypowali do walki o nagrody 27 pełnometrażowych oraz 70 krótkometrażowych filmów, a także 8 teatrotek, ekranizacji sztuk rodzimych dramaturgów. Poza seansami konkursowymi uzupełnionymi spotkaniami z cyklu Szczerość za Szczerość zaplanowano m.in. pokaz Niewinnych Czarodziejów Andrzeja Wajdy z muzyką na żywo, retrospektywę filmów Krzysztofa Kieślowskiego w 30. rocznicę śmierci, m.in. krótkiego filmu o miłości połączonego ze spotkaniem z Grażyną Szapołowską, repremierę Przekleństw Niewinności Sofii Coppoli, sekcję debiutów zagranicznych i teledysków oraz seans autodeskrypcją przygotowany we współpracy z festiwalem Korelacji. W programie festiwalu mamy też akcent lokalny, bo specjalny blok filmowy poświęcony będzie produkcjom wspartym przez Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film. Wśród naszych prezentacji znajdą się m.in. Poniedziałek Paprotka Adama Zielińskiego, Ciasteczkowy Potwór Izabeli Plucińskiej oraz Prawie nad morzem, czyli Paruwa w reżyserii Alicji Jasiny. Program Młodzi i Film tradycyjnie kryje też wiele punktów adresowanych do przedstawicieli branży, konsultacje z profesjonalistami, panele dyskusyjne czy warsztaty operatorskie. Filmowe atrakcje uzupełniają wydarzenia towarzyszące, koncerty i wystawy. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest otwarty, pozostaje bezpłatny i potrwa do 13 czerwca.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarszy

0: Gdynie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Pierwszy kinowy weekend czerwca na dużych ekranach przyniesie sporo nowości, ale też sporo spotkań z klasyką filmową. Zacznę od propozycji lżejszych i widowiskowych. Taką najważniejszą premierą jest straszny film, nowa odsłona czy też restart słynnej serii parodii Kina Grozy, która bawiła widzów wiele lat temu. Minęło trochę czasu, powstało wiele nowych horrorów, które można obśmiać. I tak właśnie czynią bracia Wayans, którzy nie mają żadnej litości. Zgodnie z regułami gatunku. Dobrze jest się czasami pośmiać. Bardzo liczę na dobrą zabawę. Nową wersją słynnej historii jest też Władca Wszechświata. Powraca więc legendarny He-Man. Dojdzie do epickiego starcia dobra ze złem. A jest to ten rodzaj filmów, który może się bardzo udać lub być zwyczajnie katastrofą. I jest zdecydowanie skierowany do młodych widzów lub tych nieco starszych, którzy ciągle są w posiadaniu figurek He-Mana i wspominają słynny serial animowany. Powraca też do kina Kosmiczny Mecz w 30. rocznicę premiery słynnego spotkania Michaela Jordana i Królika Bugsa. Pamiętam ten film sprzed 30 lat. Zabawa była znakomita, a połączenie prawdziwych aktorów i animowanych postaci robiło duże wrażenie. Wrażenie robił też przed laty film Podziemny Krąg, który zdecydowanie nie jest filmem dla bardzo młodych widzów. Po 35 latach od premiery Podziemny Krąg powraca w wersji odrestaurowanej w 4K i zdecydowanie ciągle robi wielkie wrażenie. W głównych rolach Brad Pitt i Edward Norton. Ten film ciągle może być tematem ciekawej dyskusji, a przecież powstał przed 11 września i światem, który dziś niepokoi tak wiele osób. Pozostaję na chwilę przy klasyce, bo w kinie Zamek trwa szczecińskie święto klasyki filmowej. W ten weekend prezentowane są tam filmy Luisa Buñuela, a tuż po weekendzie zobaczyć będzie można Do utraty tchu, Godarda, Milczenie owiec i Człowieka z marmuru. Do starszych filmów powraca też kino Pionier, prezentując w najbliższym tygodniu filmy nagradzane i oglądane w Cannes, w tym m.in. Drive My Car, After Sun, Portret kobiety w ogniu czy Strefę interesów. Już dziś przegląd ten zostanie zainaugurowany nowym filmem Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, który w tym roku w Cannes doceniony został za reżyserię. W Cannes związana jest też nowość filmowa zatytułowana Orły Republiki, która na tym festiwalu była oklaskiwana przed rokiem. To ostatnia część głośnej trylogii kairskiej w reżyserii Tarika Saleha, na którą składają się jeszcze Morderstwo w hotelu Hilton i Chłopiec z niebios. Każdy z filmów pokazuje z innej perspektywy ostrą krytykę autorytarnego reżimu. W przypadku ostatniej części, ujętej w formie widowiskowego, politycznego thrillera, Saleh zastanawia się nad rolą sztuki w służbie propagandy i robi to rewelacyjnie. Do Szczecina dotrze też film Anioł Morski, polska premiera. To na swój sposób bardzo oryginalna opowieść o małżeństwie, które przechodzi wielką zmianę, a które zaczyna popadać w kryzys. Tę intelektualną propozycję znajdziecie Państwo w kinie Zamek. Tymczasem pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
4: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Jest 14. Wiadomości Super FM.
8: Za chwilę o stanie zdrowia Zosi, która wypadła z 11 piętra. Potem ratownicy o bezpieczeństwie nad wodą. Będzie też oczywiście o finale French Open. Maja spełnia nie tylko swoje marzenia, ale też sporo zarobi.
1: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Bardzo ciężki, ale stabilny jest stan Zosi, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca we Włocławku. Pięciolatka znajduje się pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Wczoraj opiekowała się nią 21-letnia matka, która jak się okazało była pijana i niewykluczone, że też pod wpływem narkotyków. Wiktorię D. zatrzymano. Dziś ma usłyszeć w prokuraturze zarzuty za narażenie swojego dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. Zakopiańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w czwartek na Rysach w Tatrach. W zdarzeniu zginął 50-letni turysta, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Znajduje się w szpitalu w Krakowie. Już ustalono m.in., że mężczyzna, który zginął, miał w plecaku raki, ale mimo fatalnej pogody z nich nie skorzystał. Dodam, że wyprawa była częścią obchodów 50. urodzin kobiety. Ratownicy WOPR gotowi na lato. U progu nowego sezonu kąpielowego apelują o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. Nie wchodźmy do wody po alkoholu i zwracajmy uwagę na swoje pociechy, dodaje ratownik WOPR-u Robert Rodziewicz.
9: Nie można ślepo zachłysnąć się piachem, wodą i słońcem i nie zwracać uwagi na swoje dzieci, bo te dzieci są wszędzie. Przykład

0: zaginionego dziecka na plaży, to jest tylko trochę strachu dziecka i trochę strachu rodziców. Ale wtedy, kiedy ginie w wodzie, to nie ma większej tragedii.
1: Od początku roku nad wodą życie straciło już 65 osób, wynika z danych policji. Niespełna godzina dzieli nas od meczu, w którym Maja Chwalińska zagra o swoje marzenia. Nasza tenisistka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą, a stawką tego pojedynku będzie mistrzostwo Rolanda Garrosa. Ale i też ogromne pieniądze, blisko 3 miliony euro, czyli prawie 12 milionów złotych. Zwycięstwo da Maji też kolejny awans w światowym rankingu. Będzie 14, to daje pewne miejsce i rozstawienie w najważniejszych turniejach.
2: Super FM, 100% szczecińskie.
3: 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Świętujemy dzisiaj Dzień Dziecka, więc będę opowiadać o tym, jak sprawić przyjemność najmłodszym dzieciom. No to jak sprawić? Można wybrać się całą rodziną do teatru. A jeżeli z dziećmi, to najlepiej do Teatru Lalek Pleciuga. W 1946 roku, równo 80 lat temu, w Szczecinie powołano Szczeciński Teatr Kukiełkowy Czarodziej. I choć działał tylko 4 lata, a zespół teatralny stanowili głównie amatorzy, to ten teatr zapisał się w pamięci szczecinian i w dodatku stał się inspiracją do założenia kolejnego, tym razem już profesjonalnego teatru. W 1953 roku zaczął działać Teatr Lalek Rusałka. A jak Rusałka zamieniła się w Pleciugę? Po prostu ogłoszono konkurs wśród najmłodszych widzów na nazwę teatru. I w tym konkursie wygrała właśnie nazwa Pleciuga. Pleciuga wielokrotnie zmieniała siedzibę. Najpierw miała swoje miejsce w budynku przy placu Orła Białego, później w willi przy Alei Wojska Polskiego. A rodzice i dziadkowie dzisiejszych maluchów na pewno doskonale pamiętają kolejną siedzibę Pleciugi przy ulicy Kaszubskiej. Oddano ją na potrzeby teatru w 1972 roku, ponad pół wieku temu. I to tam moje pokolenie oglądało znakomite spektakle. Przychodziły na nie nie tylko dzieci ze Szczecina, ale przyjeżdżały z całego województwa. A potem, kiedy powstały plany budowy galerii Kaskada, która miała częściowo stać na działce Pleciugi, dla teatru wybudowano całkiem nową siedzibę, a plac, na którym stanęła, nazwano placem teatralnym. Ale, jak będziecie w Kaskadzie, zajrzyjcie do tej części, gdzie ściany wokół ruchomych schodów mają czerwony kolor. Bo ten kolor pochodzi od koloru kurtyny w Pleciudze, która stała dokładnie w tym miejscu. A na posadzce na poziomie -1 znajdziecie tytuły wszystkich sztuk granych w Pleciudze. Dzisiejsza Pleciuga, wybudowana od podstaw na potrzeby teatru, przyciąga dzieci i dorosłych znakomitym repertuarem. Prowadzi też zajęcia edukacyjne, a w tamtejszej kawiarence możecie miło spędzić czas nie tylko przed spektaklem. A że w minioną sobotę premierę miała historia Śnieżki, Królewny Śnieżki, to może warto wybrać się w najbliższym czasie do Pleciugi.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Wczoraj obchodziliśmy Dzień Dziecka, ale czy ktoś zabroni nam w naszej audycji świętować przez na przykład 3 dni i szukać atrakcji dla dzieci? Słuchajcie, czy jest wśród Was, wśród słuchaczy ktoś taki, kto nigdy nie słyszał o koziołku Matołku? Myślę, że pewnie nie. I że postać koziołka, który wędruje przez świat, żeby dojść do Pacanowa, bo tam kozy kują, zna chyba każdy z Was. Ale jestem ciekawa, czy każdy szczecinianin słyszał o innej zwierzęcej postaci, tym razem z naszego miasta. I nie chodzi tutaj o kota Gacka, tylko o kota Umbriagę. Umbriaga to postać nie tylko z bajki, bo żył kiedyś w Szczecinie kot o tym imieniu, który towarzyszył szczecińskim żeglarzom w rejsach po jeziorze Dąbie. Umbriagę upamiętniono na wiele sposobów. Miejsce na wyspie Dębinie, gdzie Umbriaga ostatni raz zszedł na ląd, nazwano Ziemią Kota Umbriagi, a przyległy do niej kanał, który oficjalnie nazywał się Czapina, wszyscy żeglarze zaczęli nazywać kanałem Umbriagi. Imię to też nadano pewnemu szczecińskiemu jachtowi. O kocie Umbriadze powstały szanty, a kilka lat temu ukazała się książka dla dzieci, która opowiada o jego przygodach. Ma też Szczecin Nagrodę Kota Umbriagi, którą prezydent Szczecina przyznaje dzieciom za osiągnięcia żeglarskie albo instytucjom, które rozwijają u dzieci zamiłowanie do żeglarstwa. I wreszcie, każde z dzieci z rodzicami może wybrać się z wizytą do Umbriagi, bo 8 lat temu w Alei Żeglarzy nad Odrą, właśnie w Dzień Dziecka, odsłonięto pomnik Umbriagi. Uroczystość odsłonięcia pomnika nazwano Powrotem kota Umbriagi z rejsu dookoła świata. Ten pomnik to wyprostowany kot w spodenkach i stoi niedaleko kolorowej mapy Mare Dambiensis i czeka na Wasze odwiedziny.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: I po reklamie. Super FM.

0: 2 godziny. Podczas takiego rejsu dodatkowo macie możliwość wpłynąć na Świętą, czyli kanał, który łączy Odrę Zachodnią i Jezioro Dąbie. Ze względu na walory przyrodnicze, na mnóstwo zieleni, na obecność licznych ptaków, teren ten nazywany jest Szczecińską Amazonią. Niektóre jednostki zamiast przez Świętą płyną przez tak zwany Orli Przesmyk. W obu przypadkach zwykle wpływają na Jezioro Dąbie. W północnej części jeziora podczas takiego rejsu można oglądać zatopiony wrak betonowca. Oprócz dużych statków białej floty, które zabierają na pokład ponad 100, 150, a nawet 190 pasażerów, pływają po szczecińskich wodach także mniejsze jednostki, takie na kilkanaście osób, jak na przykład party boat czy holiday boat. Pływają też kilkuosobowe motorówki czy nawet jednoosobowe kajaki. Tymi najmniejszymi jednostkami możesz wpłynąć w miejsca, które dla dużych jednostek są niedostępne lub trudno dostępne, jak na przykład szczecińska Wenecja czy okolice Mostu Długiego. No i wreszcie opcja najdłuższa, czyli rejsy poza Szczecin. W tym roku zaplanowano mnogość opcji. W soboty w trakcie wakacji jeden ze statków kursować będzie ze Szczecina do Świnoujścia. W ramach rejsów tak zwanego tramwaju wodnego, to już inna opcja, popłyniecie ze Szczecina przez Stepnicę do Trzebieży, a tam można będzie się przesiąść na jednostkę, która będzie pływała między Świnoujściem, Trzebieżą i Nowym Warpnem. Z tej perspektywy zobaczycie od strony wody nie tylko Szczecin, ale też miejscowości położone nad Zalewem Szczecińskim oraz nadmorskie Świnoujście. Rozkłady rejsów oraz ceny biletów znajdziecie w internecie na stronach armatorów. W Szczecinie część statków odpływa z nabrzeża przy ulicy Jana Skolna, czyli tuż obok Dworca Morskiego i restauracji Porto Grande. Inne statki odpływają z Bulwaru Piastowskiego na odcinku między Mostem Długim a Trasą Zamkową.
1: Szczecin bez tajemnic. Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Reklama. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
3: Trzymamy kciuki za Maję. Lada chwila rusza finał turnieju w Paryżu. Długi weekend na drogach, są wypadki, są ofiary, są pijani. Powiemy też o tajemniczej trąbie powietrznej w gminie Mikołajki.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. Wybiła 15. Maja Chwalińska i Mirla Andrijewa lada moment pojawią się na korcie i rozpoczną rywalizację o zwycięstwo w Roland Garros. Obecność w finale Rosjanki nie jest zaskoczeniem. Polki wielką sensacją, o czym z Paryża Przemysław Pozowski.
4: Chwalińska, która przed turniejem była 114. tenisistką świata, wie, że wiele wokół niej się zmieniło przez ostatnie 3 tygodnie.
5: Nie da się od tego odciąć w 100%, więc oczywiście jakby jestem też świadoma, że więcej osób mnie obserwuje i kibicuje, ale no staram się jakby nie podsycać tego.
4: Z kolei trener Chwalińskiej Jarosław Machowski zwraca uwagę, ile meczów ma Polka w nogach.
6: 9 meczów w rzędu grała. To jak fizycznie, psychicznie wymagające.
4: W ubiegłym roku tytuł w Paryżu zdobyła Coco Gauff, 2 lata temu Iga Świątek.
3: Zmieniamy temat. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna. To policyjny bilans piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała ponad 360 takich kierowców. Straż pożarna i władze gminy Mikołajki twierdzą, że nie otrzymały w ciągu ostatniej doby zgłoszeń o ewentualnych szkodach związanych ze zjawiskami pogodowymi. W sieci pojawił się film obrazujący możliwe wystąpienie trąby powietrznej w tym rejonie. Nagranie wykonano wczoraj na polu koło jednej ze wsi w gminie Mikołajki na Mazurach i ukazało się na portalach społecznościowych, m.in. na profilu stowarzyszenia Skywarn Polska, czyli polskich łowców burz. Polska nie wdroży wszystkich przepisów paktu migracyjnego, poinformował wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Jak podkreślił, osłabiłoby to bezpieczeństwo kraju. Pakt migracyjny zacznie obowiązywać w Unii Europejskiej 12 czerwca. Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów ani ponosić kosztów związanych z odmową ich przyjęcia. Tatry oblężone. Kropówki są pełne spacerowiczów i brakuje miejsc parkingowych przy szlaku do Morskiego Oka. Jak informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza, dominują turyści krajowi.

0: krwi, średnie obłożenie bazy noclegowej wynosi około 70%.
1: Sobota z Radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: jest.
1: Reklama. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
2: I po reklamie.
3: Sobota.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL Rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 16:00. Wiadomości Super FM.
4: Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem, są utrudnienia w ruchu. CBA zatrzymało urzędnika z gdańskiego zarządu dróg. Norwescy piłkarze mogą zaszaleć po mundialowych meczach, ale w granicach rozsądku.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński. Wykolejenie pociągu towarowego pod Słupskiem. 6 wagonów pociągu wypadło z szyn podczas jazdy manewrowej na stacji Jeziorzyce Słupskie. Teraz ściągany jest specjalistyczny sprzęt do podnoszenia wagonów. Ruch na trasie między Słupskiem a Lęborkiem jest wstrzymany, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
5: Przewoźnik Polregio wprowadził zastępczą komunikację autobusową na odcinku Damnica-Słupsk-Wrześnica. Natomiast za pociągi PKP Intercity autobusy pojadą na odcinku Słupsk-Lęborg.
4: Między Słupskiem a Wrześnicą tor jest już zamknięty z powodu prac modernizacyjnych. Jak doszło do wykolejenia, ma wyjaśnić specjalna komisja kolejowa. Utrudnienia dla pasażerów mogą potrwać wiele godzin. CBA zatrzymało gdańskiego urzędnika. Chodzi o pracownika miejskiego zarządu dróg. Według nieoficjalnych ustaleń sprawa ma charakter korupcyjny. Służby na razie nie podają jednak żadnych szczegółów sprawy. Te mamy poznać we wtorek na konferencji prasowej prokuratury. 9 osób zginęło w dzisiejszych izraelskich nalotach na południowy Liban, podały wojsko i media z tego kraju. Do nalotów doszło 3 dni po uzgodnieniu przez oba kraje nowego zawieszenia broni. Jego wdrożenie zależy jednak od całkowitego zaprzestania ostrzału przez Hezbollah i wycofania jego bojowników z południowego Libanu. Hezbollah odrzucił porozumienie, twierdząc, że nie gwarantuje ono wycofania wojsk izraelskich. Norwescy piłkarze otrzymali pozwolenie na spędzenie wolnego czasu podczas mundialu w dowolny sposób i picie piwa na mieście, ale w rozsądnych ilościach. Jest to zgodne z wieloletnią wewnętrzną dyrektywą reprezentacji Wolność, ale z odpowiedzialnością. Oby poszło sportowcom lepiej z tym niż ich kolegom w 1998 roku, gdy ostatni raz Norwegia grała na mundialu. Wtedy dwóch kluczowych zawodników po pierwszym meczu spędziło noc w klubie rozrywkowym, pijąc duże ilości piwa.
3: Sobota z Radiem Super FM.

0: Są ludzie, którzy mają pasję i marzenia. Są też tacy, którzy inwestują w siebie i swoją przyszłość. Właśnie dla nich powstała kampania Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W Radiu Super FM będziecie mogli poznać ambasadorów kampanii Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie Możesz Wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
4: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
5: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć od nowa i inwestować w siebie. Nieważne, ile masz lat. Poznaj historie, które inspirują. Wejdź na biznes.wzp.pl. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Barbara Gądek, sprawdzamy, co dzieje się na szczecińskich scenach. Najbardziej nastrojowa, plenerowa scena Szczecina wraca do życia. Właśnie dziś rusza 19 sezon Różanego Ogrodu Sztuki. Przed nami 3 miesiące pełne muzyki, tańca i warsztatów pod chmurką. Czerwiec na Różance to idealny miks relaksu i kultury dla każdego. W każdą niedzielę w samopołudnie na scenie zaprezentują się młodzi szczecińscy artyści. Usłyszycie jazz, energetyczną perkusję i morskie opowieści. Soboty należą do rodzinnych warsztatów artystycznych, a przez cały czas możecie korzystać z plenerowej, różanej czytelni. Ale to nie wszystko. Wraca absolutny hit szczecinian, czyli różankowe potańcówki. Najbliższa już jutro od 17 do 20. Z kolei pod koniec miesiąca, 27 czerwca, startuje drugi sezon uwielbianej jogi na trawie. Pamiętajcie tylko o zabraniu własnych mat. A jak wygląda plan na ten weekend? Jutro w samopołudnie posłuchacie klasyki i nie tylko. Podczas koncertu spotkanie z akordeonem. Natomiast po południu wspomniana już pierwsza w tym sezonie potańcówka. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Różany Ogród Sztuki zaprasza do końca sierpnia. Teatr z głębszym przesłaniem, ale podany w lekkiej formie. Tak Teatr Polski zaprasza na komedię pół na pół. Teatr Współczesny ma na afiszu spektakl Dom Niespokojnej Starości. To słodko-gorzka teatralna fantazja na temat idei wspólnego mieszkania i wzajemnego wspierania się osób starszych. Psychologiczny thriller, który trzyma w napięciu do ostatniej minuty. Tak Teatr Piwnica przy Krypcie zaprasza na spektakl Idiota autorstwa Jordiego Casanovasa w wykonaniu Joanny Matuszak i Arkadiusza Buszki. Idiota to opowieść o ludzkich wyborach, strachu i cenie, jaką jesteśmy gotowi zapłacić za pieniądze. Spektakl balansuje między thrillerem a czarną komedią. Na koncert klasy wiolonczeli traficie w Pałacu Ziemstwa Pomorskiego Akademii Sztuki. W programie utwory Czajkowskiego, Haczatrujana, Haydna. Początek o 17, a wstęp jest bezpłatny. W Teatrze Kana zaś o 18 koncert Piotra Jaszczura Śnieguły, multiinstrumentalisty i cenionego kompozytora muzyki teatralnej. W tę sobotnią noc w hali Odra szykuje się impreza z muzyką techno, a impreza pod gołym niebem będzie na Wyspie Grodzkiej. To cykl Szpula z największymi hitami lat 90. Będą lasery i muzyka grana z oldschoolowych komputerów. To były informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Miłego weekendu.
0: Na pro- program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Sobota.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: I po reklamie.
4: Jest 17. Wiadomości Super FM.
5: Eksperci ostrzegają, świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. Ponad 60 ofiar wody od początku roku to dane policji. Odwiedzimy też kładkę, która łączy dwie miejscowości i dwa kraje.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Marcin Krzemiński. Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega. W najbliższych miesiącach świat czekają ekstremalne zjawiska pogodowe. To za sprawą zjawiska El Niño na Pacyfiku, które według naukowców niebawem przyniesie kolejne rekordy temperatur w wielu miejscach globu. El Niño to zjawisko cykliczne, ale tym razem może się okazać wyjątkowo silne.
6: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To znaczy, że w dużej części świata, szczególnie w tropikach i subtropikach, będą cieplej niż zwykle, będzie suszej niż zwykle. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, no ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
5: Tłumaczy profesor Jacek Piskozup z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Wysokie temperatury zachęcają do wypoczynku nad wodą. Policjanci apelują o rozwagę, bo z danych Komendy Głównej wynika, że od początku tego roku wskutek utonięcia zmarło 65 osób. Dlatego nie wchodźmy do wody po alkoholu lub środkach odurzających i nie zostawiajmy dzieci bez opieki. Ukraińskie drony uderzyły w bazę floty bałtyckiej w Kronsztadzie koło Petersburga. W bazie stacjonują okręty wojenne, w tym podwodne. Znajdują się tam ośrodki szkoleniowe, doki remontowe oraz zakłady stoczniowe. Jak przekazano w komunikacie, do wyznaczonych celów dotarło kilka dronów, a w samej bazie odnotowano pożar. Sport. Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała wygrali na swoim stadionie finał baraży drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz 3-1 i po dwóch sezonach spędzonych na trzecim poziomie rozgrywkowym wracają na zaplecze ekstraklasy. To most łączący nie tylko dwie miejscowości, ale też dwa kraje. Na rzece Olzie oficjalnie otwarta została dziś kładka, która połączyła leżące po polskiej stronie Pogwizdów z Karwiną Łąkami w Czechach. Będzie nosić nazwę kładki sąsiadów. W przeszłości miejscowości łączyła drewniana przeprawa. Została zniszczona w latach 50. XX wieku podczas przyboru wody w Olzie.
4: Sobota z Radiem Super FM.

0: To promocja.
1: Myślicie, że znacie Szczecin? Poznajcie jego sekrety, miejsca, postacie, ulice i historie, których nie ma w książkach. Szczecin bez tajemnic. Codziennie w Radiu Super FM po godzinie 12. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: I po reklamie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: W samym sercu Szczecina.

0: Nie możesz wszystko. W rozmowach z nimi odkryjemy historię zmian, odwagi i decyzji, które wpłynęły na ich życie oraz rozwój zawodowy. Pomorze Zachodnie możesz wszystko. W każdy poniedziałek, środę i piątek o 11:45 tylko w Super FM. Audycja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
1: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
2: Mimo porażki ogromna duma, Maja Chwalińska wicemistrzynią French Open. Potem premier o napiętych ostatnio relacjach polsko-ukraińskich. Będziemy też w Liverpoolu w Muzeum Beatlesów.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński. Nie udało się. Maja Chwalińska przegrała w finale wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open z Mirżą Andrijewą 3-6, 2-6. Jesteś niesamowitą tenisistką, taka młoda i taka utalentowana, to jest denerwujące, żartowała Chwalińska, zwracając się do rywalki, dodając, że Mirża była dziś dla niej po prostu za dobra. Niemniej za awans do finału Maja może liczyć na nagrodę w wysokości 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Na w poniedziałek zamelduje się na 21. miejscu światowego rankingu WTA. To oznacza awans aż o 93 pozycje. Na poniedziałek zaplanowane jest posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zwołana przez prezydenta Karola Nawrockiego Rada rozmawiać będzie o odebraniu odznaczenia prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ten nadał ukraińskiej jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Na inicjatywę prezydenta przychylnie zdaje się patrzeć także rząd. Ben O'Connor.
4: Premier Donald Tusk, jeśli wprost nie wspiera prezydenta Karola Nawrockiego w chęci odebrania orderu prezydentowi Ukrainy, to na pewno pomysłowi temu się nie sprzeciwia. To do Ukrainy należy odpowiedzialność za naprawienie napiętych relacji z Polską, mówi premier.
5: Myślę, że będą szukali jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Jesteśmy współgospodarzami razem z Ukrainą w Gdańsku w tej konferencji odbudowy Ukrainy. To są poważne biznesy i polskie, europejskie, ukraińskie. Myślę, że w tej chwili cała odpowiedzialność jest po stronie ukraińskiej, żeby jakoś zaleczyć ten niepotrzebny zupełnie, może nie konflikt polityczny, ale konflikt interpretacji historycznej.
4: O napiętych relacjach polsko-ukraińskich z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiał Kirył Budanow, szef kancelarii ukraińskiego prezydenta.
2: Z Budanowem rozmawiał też prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał, że Ukraina jest zainteresowana dialogiem. Rzadkie rysunki współtworzone przez Johna Lennona oglądać można do końca wakacji w liverpoolskim Muzeum Beatlesów. Utrzymane w popartowej stylistyce rysunki złożyły się na animacje promujące singiel I Feel Fine. Powstały w 1964 roku. Według niektórych historyków był to pierwszy w historii teledysk.
1: Sobota z Radiem Super FM. Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
1: Sobota z Radiem Super.

Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Nowe umiejętności, nowe marzenia, nowy kierunek. Pomorze Zachodnie to region, który sprzyja zmianom i ludziom, którzy chcą iść dalej. Bo rozwój nie ma wieku. Nigdy.

0: Szczędzili wsparcia Maji Chwalińskiej po przegranej w finale Rolanda Garrosa. Polka uległa Rosjance Miże Andrijewej 3-6, 6-2.
1: Jesteśmy bardzo dumni z Mai. Widać było, mi się wydaje, zmęczenie. Widać było zmęczenie, jednak te 9 rozegranych meczów dało o sobie znać.
2: Bardzo mi przykro, że przegrała, ale jestem dumna, że doszła do finału.
0: Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Występ Chwalińskiej oznacza, że w poniedziałkowym notowaniu listy WTA będzie 21. Nigdy wcześniej nie plasowała się w najlepszej setce. Z zarzutami matka 5-latki, która wczoraj wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca na wrocławskim osiedlu. Zosia w bardzo ciężkim stanie, ale stabilnym, jest w szpitalu w Bydgoszczy. Wiktoria D. ma odpowiedzieć za narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Może jej grozić do 5 lat więzienia. W trakcie opieki nad córeczką była pod wpływem alkoholu i spała. Prokurator złożył do sądu wniosek o 3-miesięczne areszt dla kobiety. Równe 6 zł za litr to obowiązująca do poniedziałku włącznie maksymalna cena za benzynę 95, za olej napędowy 6,46 wynika z rozporządzenia Ministerstwa Energii. W nocy Lublin ponownie zamieni się w wielką scenę sztuki i muzyki. Startuje 20. jubileuszowa edycja Nocy Kultury, tym razem pod hasłem Dobranoc. W sumie miasto przygotowało 200 atrakcji. Jedną z największych będzie instalacja Maki Jarosława Koziary, mówi Marzena Bielecka, dyrektorka programowa Nocy Kultury.
3: Możemy się spodziewać intensywnej czerwieni, która wykwitnie tym razem na kamienicy na rynku.
4: W tym roku bardzo ważnym punktem Nocy Kultury będzie noc w browarze.
0: Dodaje Joanna Wawiórka-Kamieniecka, dyrektorka festiwalu. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.
5: Sobota z radiem Super FM. Super FM.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: I po reklamie.
2: Sobota z Radiem Super.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Super FM.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Ofiary i kierowcy po alkoholu, za chwilę długi weekend na drogach. Potem nowe gwiazdy w opolskiej muzycznej Alei Gwiazd. Najpierw jednak Maja Chwalińska po finale w Paryżu.
2: Na pewno jest trochę smutku, troszeczkę sobie popłakałam.
1: No ale jest też dużo radości.
3: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Piękny paryski sen Maji Chwalińskiej już się zakończył. Nasza

0: Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka French Open, a prywatnie przyjaciółka Mai Chwalińskiej w tym roku odpadła z turnieju w 1/8 finału po porażce z Ukrainką Martą Kostiuk. 72 wypadki, w których zginęły 3 osoby, a blisko setka została ranna, to policyjny bilans z piątku, czyli kolejnego dnia długiego czerwcowego weekendu na polskich drogach. Nadal niestety nie brakuje też osób, które wsiadają za kółko po alkoholu. Wczoraj policja zatrzymała 364 takich kierowców. Kilka tysięcy osób uczestniczyło w 11. Trójmiejskim Marszu Równości, który przeszedł po południu ulicami Śródmieścia Gdańska. W tegorocznej edycji towarzyszyło hasło Równość wieje od morza. Na skwerze Świętopełka Wielkiego pojawili się też przedstawiciele Fundacji Życie i Rodzina, którzy mieli transparenty m.in. z hasłami Stop LGBT, Stop Dewiacji. Od uczestników Marszu Równości oddzielał ich kordon policji. Opolska Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki powiększyła się o 2 gwiazdy. Odsłoniły je dziś Natalia Kukulska i dziennikarka Maria Szabłowska. W Opolu trwa 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza zakończy się jutro.
1: Sobota z Radiem Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: melodia. Do jej nutek tańczę sobie. Gra melodia.
1: To jest Radio Super FM w Szczecinie.

0: Super FM.
1: Super FM. 100% szczecińskie.
0: Radio Super FM.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.